0: a go tle fatse ka mangwe.
1: Ya di tsa mo no lo. Di me a mo sale re. Di le monto go fileng tsona ntate a halalelang. Di khodi tso go fileng tsona ntate a matla ofi. Di bekeng tso go fileng tsona isa le masaa. Se re boetse re phetha taelo ya hao. Ya re re hahamaletse. O latela. Ka sa tleleng se tle go letsa matlo a dinyakallo. E na mtlakao. O na re le wa re tsamaisa. Dikale bala wamba suku, dikale bala wamba na bakwani. Tena kagu malapa si maluko, tena kagu bahaisani. Tau misiwezi ya matoho, wanele seti hata buli mwakulo. Maka nasi nisa wale khawja ndate.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen